0: Господарство, на связи с нами из Брюсселя Йоанна Мусько, хормайстерка, кіраўніца хору, які існує при середній школі Европейської школи у Брюсселі. Господарня Йоанна, рада вас вітати на хвалях раці.
1: Добрий день, вітаю сердечно.
0: Добре, я думаю, особливо приємно вас чути нашим коренним слухачам з Подляшша, бо хто не ведає, ви дочка того самого Сергія Лукашука, знаного подляшського фольклориста, керівника колективу «Васильочки», «Маланка», школьних колективів з білоруського ліцею, які зараз виробляє ліру. Я так розумію, ви хутко побачитеся літерально сьогодні, не?
1: Так. Так, то правда, jestem córką tego Sergiusza Łukaszuka, słynnego animatora kultury z naszego regionu, z naszej małej ojczyzny, ale też i lutnika, i budowniczego instrumentów dętych. A między innymi jeden z instrumentów, lirę korbową, już niedługo, właściwie jutro, ujrzymy w Brukseli.
0: Так, так, так. Менавіта, я ў гэтай сувязі пытаюся, таму што ваш бацька задзейнічаны ў пастаноўцы, прысвечанай беларускаму літаратару з Падляшша Віктару Шведу. Спектакль завецца акурат «Віця», і ваш бацька там грае дзеда, так? Я вось, на жаль, пастаноўку не бачыў. Але там таксама ёсць і прадстаўнікі «Гародні», скажам, Антон Ільін, ён адтуль, і «Ля Фёнік», таксама новая маладая зорка з Бельску Падляшша. Гэта была ваша ідэя прывесці гэты спектакль у Брюссель, каб яго пабачылі мясцовыя гледачы?
1: Tak. Właściwie o tym spektaklu to dowiedziałam się od taty, ponieważ tata był jednym z aktorów, a że spektakl łączy w sobie tak wiele różnych języków, bo i wiem, że grany jest głównie po białorusku, ale też czasami aktorzy grają po polsku, można usłyszeć też jidysz, hebrajski, niemiecki język. Tak pomyślałam, że wspaniale byłoby zaprezentować ten spektakl u nas w szkole europejskiej, bo na pewno w naszym wielojęzykowym, wielokulturowym środowisku bardzo pozytywnie byłby odebrany i bardzo naturalnie byłby odebrany.
0: I tam pełno będą subtytry angielskie, tak?
1: Tak, tak, ponieważ zapraszamy nie tylko klasy polskie na ten spektakl, ale również grupy z innych sekcji językowych, także napisy angielskie bardzo będą potrzebne.
0: A rozkażycie kolkie słowo pro tę europejską szkołę w Brukseli, u niej nauczają się uczni realnie z usiego świata? Co to za nauczalna ustanowa w ogóle?
1: Tak, jest to szkoła, która powstała jeszcze za czasów wspólnoty europejskiej w 1958 roku, a że Belgia należała do tej wspólnoty europejskiej, to należało stworzyć szkołę, w której mogłyby się uczyć dzieci, pracowników instytucji. No i właśnie głównie do tychże dzieci, pracowników instytucji europejskich, czyli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, NATO, jest ta szkoła skierowana. Uczy się tu młodzież w wielu różnych sekcjach językowych. No jest to pierwsza szkoła europejska w Brukseli. Ona powstała jako pierwsza, a teraz jest łącznie 5 szkół europejskich. Potężny kampus w tej chwili, 4,5 tysiąca uczniów, studentów, nauczycieli. Jest to wielki, wielki kampus, wielki kompleks budynków. A w naszej szkole mamy sekcje takie jak sekcja angielska, francuska, niemiecka, włoska, hiszpańska, polska, węgierska, duńska, łotewska, słowacka i słoweńska. Także to są nasze główne sekcje. No i młodzież właśnie z tych niektórych sekcji będzie miała przyjemność obejrzeć spektakl.
0: Так, і хацеў запытацца на конт хору. Ён мае даўнюю гісторыю, і вось цікавая статыстыка, што там 100 спевакоў і прадстаўнікі 20 нацыянальнасцяў, калі я не памыляюся.
1: No tak, jestem dyrygentką już z bardzo długim doświadczeniem, ponieważ najpierw pracowałam w Olsztynie prowadziłam przez 10 lat, chór Collegium Juvenum, bardzo utytułowany chór. No i później też ten fakt, że miałam ten wielki dorobek z chórem oraz dorobek jako pracy wieloletniej jako nauczyciel. Wygrałam konkurs na nauczyciela w Szkole Europejskiej. Organizowany ten konkurs był przez Ministerstwo Edukacji. No i właśnie tutaj tak zaczęłam pracę w 2015 roku. No i oczywiście to było rzeczą wiadomą, że tutaj założę chór i no właściwie tak od początku, od zera, tak, ten chór budowałam bardzo szybko.
0: A, menowito wy ją stworzyli, do was nie istniało takiej wspólności?
1: To znaczy wcześniej chór tutaj jakiś taki istniał, ale to chyba raczej był tak po prostu dla potrzeb tylko szkolnych. Mhm. Natomiast jesteśmy chórem, który jakby osiągnął poziom konkursowy, koncertowy. W wielu państwach już i koncertowaliśmy i w Rzymie, i w Irlandii, w Hiszpanii, w Austrii, także w wielu wspaniałych miejscach też, we wspaniałych i sakralnych budynkach, i w filharmoniach, i w konserwatoriach.
0: Tak, i zabrali szmatu z nagrodą, ja tak samo baczę.
1: I tak, i trochę już nagród zdobyliśmy, także jest to na pewno ewenement, na pewno w żadnej innej szkole europejskiej, a jest ich kilkanaście w całej Europie, chór o takim poziomie nie ma, także bardzo się cieszę, że udało się tak zbudować.
0: No warto znaczyć, że chór, jakim wy kierujecie, tak samo zapraszając na oficyjne ceremonie w Eurokomisji, w Europarlament, w Brukseli, w Strasburgu i odpowiednio.
1: Так.
0: Это так само вельми статусно. И еще одна такая вельми важная для вас, я разумею, подея здарыцца ось пасля спектаклю «Витя» 10 травня. У катедры вы будете выступать святого Михаэля и святой Гудулі, так? Что это за бажница, что это за храм? Он лічыцца галоўным у Брусэлі ввогуле? Не так просто у яго трапіць хору?
1: Так, есть такі найважнейшы, можна павідаць, забытак, один з найважнейшых zabytków Belgii, najważniejsze ceremonie i religijne i państwowe odbywają się w tej katedrze i naprawdę niełatwo jest tam koncertować. Nam szczęśliwie udało się, zostaliśmy zaproszeni na nasz indywidualny koncert. Wcześniej będziemy też asystować z chórem podczas liturgii w katedrze. No i będziemy wykonywać dość ciekawy, taki przekrojowy repertuar, bo będzie to i muzyka dawna, wykonujemy i utwory renesansowe, akurat tutaj będzie Kryste Dniu Wacława z Szamotu, mamy w repertuarze utwór Grzegorza Gorczyckiego In Virtute Tua, będzie to utwór wykonywany z sekcją smyczkową oraz pianinem, to jest to utwór barokowy, mamy też utwory folkowe, bułgarskie, polskie, mamy też oczywiście muzykę cerkiewną w repertuarze, którą przepięknie młodzież czuje, przepięknie wykonuje, co bardzo cieszy moje serce i właściwie aż trudno poznać, że ta muzyka jest wykonywana przez nie tak zwanych native speakerów, przez ludzi, którzy władają na co dzień zupełnie innymi językami, natomiast tak pięknie wymawiają słowa, że zupełnie tego się nie da rozpoznać, a będziemy wykonywać z muzyki cerkiewnej słynne Otcze Nasz Nikołaja Kedrowa i Siergieja Rachmaninowa Ciebie Pojem.
0: Так, я вот хотел аккурат спытаться на конт российских аутров. У Европе зараз принято неяк дистанцироваться от российской культуры в связи с войной в Украине. Як, на вашу думку, с этим треба обыходиться?
1: Но есть то музыка. Я мисля, что зупевне инна категория. Мисля, что тутай jednak пенкно тей музыки, прекрас тей музыки выгрыва, зацедуванне.
0: А ці могуть у вас теоретично у будучині з'явіться у репертуары хоровые творы беларускіх композитараў? Бо я вось, проглядаючи программку, вельмі хотел сустрець, наприклад, імя Кульковича ці Миколи Равенскага. Гэта беларускі композитар, які написав «Багутны Божа», духовный гімн Беларусі. І што цікаво, ён жив і помер у Бельгії.
1: Tak, tak. Ja bardzo intensywnie szukam utworów, które no, stylistycznie odpowiadałyby charakterowi naszego chóru akurat. Bardzo bym chciała. Też myślę, bardzo rozważam aranżowanie samodzielne utworów, więc kto wie, być może niedługo.
0: О, ну то супер. Дякую, спадарняна, за гэтую гутарку. Жадаю паспяховага выступу тэатру, які прыедзе да вас з-пад Ляшча са спектаклем «Вітя», і выдатнага выступу ў бельгійскай катэдры. Дзякую за размову.
1: Вялікі дзякуй.
0: Да пабачэння, усяго добрага.
1: Да пабачэння.
0: Спадарства, нагадаю, што з намі на сувязі была Йоанна Мусько.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.